0: Die Pfiffe.
1: Inie kolej. A ja rasisty. Nowy dół.
0: Takie nazwy.
1: Inie.
0: Die Pfiffe.
1: Inie kolej. A ja rasisty. Nowy dół.
0: Takie nazwy.